0: jeszcze chusta, chusta, chusta, mogę dodać. Jak chodź tam, chodź tam, chodź tam, dyskę ci go tłusto, mogę mu tam, mogę mu tam.
1: Ez a különleges zenei válogatás a 94.2.